A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę,

0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Твоя кола заряду!

Mamy dzisiaj czwartek, 16 dzień lipca i 197 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Maria i Marika, ale także Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Węża, ale również Dzień Karwi Domowej. No jeżeli macie wątpliwości, to generalnie chodzi o świnkę morską, w związku z tym ani świnka, ani morska, ale karwia domowa. Jednym słowem, miłe, sympatyczne zwierzątko. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowo-kulturowe, że tak to określę, no to moi drodzy, myślę, że mogę wam zaproponować po pierwsze dzisiaj wycieczkę do klubu Warsztat, bo o 19 w warsztacie Kruket, Mont, Kielichy i Spears of, jednym słowem, będzie troszeczkę folkowo, aczkolwiek nie do końca. Trochę brzmienia Acid, to trochę ciemne. Nie zmienia to faktu, że na pewno bardzo sympatycznie. A jeżeli chodzi o inne rozrywki, no to mogę was już na jutro zaprosić do klubu Studio, a tam Studio and Chili 2026, jednym słowem, wakacyjne rozrywki. Natomiast jeżeli chodzi o kino, to proponuję wam wyprawę do Multikina, a tam możecie obejrzeć film Minionki i Straszydła, w którym to nasze Minionki, które już oczywiście znamy bardzo dobrze, awansowały do roli gwiazd Hollywoodu, no i postanowiły nakręcić nowy film, w związku z tym znalazły do niego gwiazdy. Gwiazdy, jakby to powiedzieć, wymknęły się trochę spod kontroli, w związku z tym mamy duży problem, bo zaczynają rozwiązywać problemy tworząc nowe. Jednym słowem, tak jak zwykle z Minionkami. A film nosi tytuł Minionki i Straszydła. Możecie go obejrzeć dzisiaj o godzinie 16:45 lub 18:00 na przykład. Natomiast jeżeli pasuje wam na przykład pora bardzo poranna z takich czy innych względów, to na przykład jutro możecie się tam wybrać i obejrzeć to o 10:05 i 12:30. Myślę, że godziny też nader sympatyczne, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają akurat na ten dzień innych obowiązków. A skoro informacje bieżące, no to chciałbym wrócić do kwestii rekrutacji, no bo rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej trwa cały czas. Co prawda pierwsze rozstrzygnięcia już zapadły i co więcej, już znamy liderów, to znaczy tam, gdzie najwięcej chętnych było. Natomiast przypominam, że rekrutacja będzie trwała jeszcze do 17 września, a kolejne tury rozstrzygnięć będą miały miejsce, no chociażby już najbliższy piątek, czyli 17 lipca. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne terminy, to przypominam, że ostateczne 17 września, natomiast to dotyczy studiów dziennych generalnie, czyli studiów pierwszego stopnia. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że ruszyła rekrutacja do 50. edycji studiów podyplomowych konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. To są chyba jedne z najstarszych studiów podyplomowych na Politechnice, bo trwają już od 1973 roku. A trzeba przyznać, że jest to niezwykle istotny temat, zwłaszcza w Krakowie, gdzie tych zabytków naprawdę sporo jest. Przypominam, rekrutacja trwa, szczegóły znajdziecie na stronie Wydziału Architektury. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno już być głośne i wyraźne. No przynajmniej z waszej strony więcej wysiłku nie trzeba włożyć, bo później same przyjemności. A słuchanie nowinek to przede wszystkim dobra muzyka, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonała atmosfera. My nadajemy oczywiście dla was,
tylko i wyłącznie dla Was całą dobę, a to oznacza, że wystarczy wejść i możecie słuchać dokąd tylko Wam się zechce. Jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro poranek tuż po godzinie 9 wieczorem w piątek o 21 herbatka. Natomiast dzisiaj wieczorem po 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No tak, a jeżeli chodzi o dzisiejszy program, to wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj tradycyjnie będzie oczywiście o wydarzeniach kulturalnych, będzie oczywiście o premierach filmowych, będzie również o propozycjach serwisów streamingowych na najbliższe dni, a także tego, co najciekawszego, jeżeli chodzi o filmową stronę, oczywiście będzie do obejrzenia w tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To dzisiaj w programie oczywiście, a dodatkowo, no cóż, na pewno również nieszablonowa muzyka, tak mi się wydaje przynajmniej. Skoro już to zdążyłem przewalczyć, no to dochodzimy jeszcze do jednej kwestii, a w zasadzie kwestii kilku, bo tak, ponieważ są jakieś bliżej niezidentyfikowane problemy z internetem, w związku z tym, jeżeli przez przypadek zdarzy się, że po włączeniu komputera i kliknięciu linku nagle zapadnie delikatna cisza, to prośba, nie włączajcie się od razu, bo myślę, że po chwili powinno już w tym momencie wskoczyć wszystko z powrotem. To tak na wszelki wypadek, bo mam nadzieję oczywiście, że nic takiego się nie wydarzy. Druga kwestia, no to ja też liczę na to, że nie uciekniecie wszyscy jak jeden mąż albo jedna kobieta oczywiście przed 21, jak się rozpocznie półfinał, no ale to oczywiście od was już tylko zależy. Swoją drogą ciekawi mnie, kogo typujecie na zwycięzcę dzisiejszego meczu. No, ja mam swój typ, ale oczywiście nie będę go na razie wymieniał. Chociaż z drugiej strony, no jeżeli chcielibyśmy zobaczyć Polaka w finale, no to w zasadzie notowanie może być chyba tylko jedno, przynajmniej z naszego punktu widzenia. A skoro tak, moi drodzy, no to jest to chyba ten moment, kiedy należałoby po prostu zacząć grać.

No, tak na marginesie to ja będę się starał, żeby zmieścić w terminach oczywiście. A tak to przeskakujemy od razu do wydarzeń, nazwijmy to kulturalnych jak najbardziej, czyli coś, co na pewno mogę Wam zaproponować jako ciekawą formę spędzania czasu w ciągu najbliższych dni oczywiście. Tak jak mówiłem w serwisie informacyjnym, jutro o 19 w klubie Warsztat na Zabłociu Croquet Mood, Kielichy i Spears of Nimrod. Kielichy z Wrocławia, Croquet Mood z Wilna, a Spears of Nimrod prosto z Krakowa. Tak na marginesie, myślę, że brzmienie może być nawet wyraz ciekawe, no bo tak gothic folk jest na pewno dobrze zapowiadające się. Jeżeli chodzi o inne sprawy, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale operowo jest, bo trwa 27-letni Festiwal Opery Krakowskiej, także można już się do tego przerzucić. Natomiast już nawet nie jutro, ale w piątek, tak klasycznie oczywiście, koncerty promenadowe, to akurat w obrębie Plant Krakowskich możecie poszukać altanek i tam koncerty się odbywać będą. Koncert, a w zasadzie Festiwal Muzyki Polskiej, to akurat w Filharmonii Krakowskiej możecie ewentualnie poszukać. Natomiast na piątek, na 19, zapraszam na odkrywkę w Worku Białoprądnickim, czyli przegląd muzyczny, no powiedzmy taka prezentacja różnych zjawisk

do innych lokalizacji, no bo tak, w Lubię Studio w piątek studio, czyli będzie do zgrania, w sobotę kolejna altana na plantach, jakby co. No i uwaga, na Małym Rynku 18, czyli pamiętajcie, w sobotę wieczorową porą noc jazzu, czyli będzie naprawdę dużo się działo, a to wszystko, no może nie do końca nocą się zacznie, bo już o 15.30, także możecie się tam wybrać. W Parku Jordana z kolei na sobotę na 17 koncert na trawie. No powiedzmy jakaś forma kameralnego krakowskiego forum kultury w troszeczkę, no, z takimi elementami edukacji, myślę, że też warto podejść. W Dworku Białymprudnickim z kolei na sobotę letnie granie, czyli w tym momencie tym razem plenerowa scena właśnie w tamtej lokalizacji, myślę, że też warto o tym pamiętać. Natomiast ja chciałbym wam podpowiedzieć, że w niedzielę możecie się na Konfederacką przejść do kościoła świętego Stanisława Kostki. Tam będzie festiwal organowy, czyli na pewno muzyka, no powiedzmy, taka bardziej kameralna, ale równocześnie bardzo dobra. Ja niezwykle lubię wybierać się na przykład do Tyńca, tam jest doskonała akustyka i organy zresztą też rewelacyjne, zresztą tutaj kościół Stanisława Kostki to o godzinie 16 w niedzielę i również o 16 opactwa ojców benedyktynów w Tyńcu. Tutaj Międzynarodowy Festiwal Organowy, tam trzecie tynieckie recitale, myślę, że też można to spróbować pogodzić, a jak nie, no to wybierzcie, bo jakby co do czego zawsze można coś znaleźć takiego ekstra dla siebie, coś co akurat no, poruszy nam i serca i nie tylko. Z kolei w Hyde Parku, ale to już przyszły czwartek, Wishly Arms koncertować będzie, w związku z tym już powinniście się powoli na ten koncert ustawiać i przymierzać, aby zdążyć. Co prawda to jest, no powiedzmy, w perspektywie oczywiście większej i jeszcze zdążę o tym powiedzieć w najbliższym wydaniu Kultywatora, czyli w przyszłym tygodniu, ale oczywiście nie zaszkodzi o tym wspomnieć. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o wydarzenia, które będą do odegrania czy obejrzenia nie tylko w Krakowie, ale w okolicach Krakowa, to podpowiem, że zaraz, gdzie to? W Szycach Wielkowiejski Targ będzie tym razem, to na 18, czyli na sobotę, myślę, że warto o tym pamiętać. Drugą taką imprezą, no bardziej, że tak powiem, ustawioną pod młodzież i dzieci, to będzie w sobotę piknik na Wesołej, czyli takie wydarzenie troszeczkę happeningowe, które myślę, że wielu może się spodobać, no bo w końcu szukamy miejsc, rozrywek, które na pewno mogą nam się spodobać. No i przy okazji, no nie wiem, czy w Święto Plonów to akurat w to wchodzi, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat miejsce nowe w końcu na mapie Krakowa, no bo odkąd się Szpital Uniwersytecki wyniósł, no to na Wesołej różne dziwne rzeczy się mogą wydarzyć. Jeżeli chodzi o takie też wydarzenia, które mogą wam się spodobać, to tak niepołomickie kino plenerowe. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to w Woli Batorskiej w sobotę, natomiast w piątek wieczorem w okolicach zamku w Niepołomicach też możecie się tam przejść. Miejsca ładne, takie sympatyczne, no i przede wszystkim filmy. No, filmy w plenerze z reguły się dobrze udają. Jeżeli tylko pogoda dopisze, będzie oczywiście się dużo, ale to dużo dobrego działo i oczywiście można pomyśleć również o innych sprawach. Aha, generalnie to w przyszłym tygodniu festiwal Chopin w Ojcowie
czyli zamek w Koszkwi, również w Krakowie, w Wojsowie, w Pieskowej Skale. Jednym słowem, kilka miejsc, które na pewno mogą nam tutaj sporo ciekawego wnieść.

0: Kultywator.
1: Kultura w Radiu Nowinki była od zawsze.
2: Stara tradycja. Coś ekstra.
3: Ekstradycja.
0: Kino, teatr, opera, etc. Kultywator.
4: No i przyszła kolej na premiery filmowe. Swoją drogą przypominam, że do obejrzenia i Minionki w Multikinie i nie tylko, oczywiście mówię o tym najbliższym, oczywiście Multiplexie. Co tam jeszcze? A no właśnie, zdaje się, że Toy Story również w nowszym wydaniu jest do obejrzenia. Drzewo też jakieś jest, także jest oczywiście kilka propozycji, które można obejrzeć. Chyba. Niech sobie przypomnę film, który no, myślę, że możecie obejrzeć. No Vaiana to pewnie z obowiązku, albo i nie, w końcu ekranizacja animacji i tym razem taka aktorska oczywiście. Ja przypominam, że jakby co do czego, to jeszcze Zaproszenie, też bardzo ciekawe do obejrzenia. Tu jest jeszcze Spider-Man, Supergirl oczywiście, Supergirl to akurat jest akurat rzecz, która do obejrzenia na pewno jest. A skoro mowa już o filmach, no to przejdźmy do premier na ten tydzień. Nie ma ich zbyt dużo, ale to w końcu sezon ogórkowy, moi drodzy. Na początek dokument, i to dokument muzyczny, jeżeli kojarzycie Charlie XCX, czyli Alone Together, taki tytuł nosi ten film, to jest ekranizacja, w zasadzie prezentacja tego, jak wspomniana Charlie XCX w trakcie pandemii poprosiła swoich fanów, aby pomogli nagrać album podczas kwarantanny w domu. No i to oczywiście jest właśnie obraz, który prezentuje, jak do tego nagrania podchodzi. Myślę, że nie jest to pewnie pierwsza i ostatnia, na pewno nie jest to pierwsza prezentacja tego, co robiliśmy w czasie pandemii, ale myślę, że jest to taka jedna z bardziej sympatycznych form. Kolejny film, tym razem produkcja włoska i już jak najbardziej filmowa. Komediodramat pod tytułem O czym sobie nie mówimy. Generalnie fabuła jest dosyć prosta. Mamy tutaj dwie pary, znaczy pierwsza główna para, Karol, Liza, no intelektualiści z dużymi sukcesami zawodowymi, generalnie ludzie sukcesu. Para ich przyjaciół, Anna i Paolo, no ale oni mają jeszcze córkę Wiktorię, no i właśnie ta piątka wybiera się do Maroka. Generalnie oczywiście podróż z przygodami, no wiele rzeczy wypływa, których byśmy się nie spodziewali, w tle jeszcze parę innych dyskusji, spotkań, a poza tym myślę, że dosyć dobra i ciekawa rozrywka, no bo Maroko ciekawe jest, drużyna Maroka też całkiem dobra jest, ale to taki trend związany z mistrzostwami oczywiście. A skoro tak, no to przechodzimy do ostatniej premiery, no i to jest już super produkcja pełną gębą. Najnowszy film Christophera Nolana, dramat historyczny Odyseja. Jak sam tytuł wskazuje, możecie się domyślać, mamy tutaj ni mniej, ni więcej, tylko zakończoną wojnę trojańską. No i Odyseusz wraca do domu. A że ta podróż trwała bardzo długo i było wiele, wiele, wiele przeciwności, przygód i tak dalej, no w tej ekranizacji tego. Generalnie polecam oczywiście poczytać w oryginale, bo to zawsze jest trochę inne spojrzenie na ten świat, ale jeżeli dorzucę do tego, że w tej ekranizacji poza oczywiście talentem, wpływem, no i oczywiście no, mistrzowską aranżacją Christophera Nolana, który ten film oczywiście stworzył, biorąc pod uwagę, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych, chyba jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku, no to tutaj chyba niewiele dodam. Natomiast dorzucę, że w roli Odyseusza Matt Damon będzie się pojawiał, w roli Penelopy, do której wraca Anne Hathaway. Zendaya, no ciekawostka, będzie jako bogini Atena, czy będzie akurat tutaj wojowniczo nastawiona, nie wiem. Telemach, Tom Holland, Robert Pattinson jako Antinus, No i uwaga, czyli Steron jako Kalipso, czyli bogini. No, moi drodzy, zestawienie duże. Historia w sumie znana, ale myślę, że jest to akurat jeden z tych filmów, które po prostu należałoby obejrzeć, no bo jakżeż to inaczej można do tego tematu podejść. No i chyba jest to ten moment, kiedy przechodzimy do muzyki.

O, mówiłem, że będzie ostro i nieźle. Tak w ogóle Insomnia, Chronik Insomnia. A jeżeli chodzi o propozycje serwisów streamingowych, no to mogę wam powiedzieć, a w zasadzie przypomnieć, że od kilku dni Sojusznicy na HBO są dostępni, także chyba warto pooglądać. Również Podróż seryjnym zabójcą, natomiast ja już chciałbym uprzedzić was i zaprosić, bo 18 lipca w sobotę na HBO pojawi się Saipan, czyli dramat biograficzny osadzony w świecie futbolu, którym będzie można troszeczkę pooglądać konflikt między Royem Kane'em, kapitanem reprezentacji Irlandii, a Mickiem McCarthy'em, menadżerem drużyny podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku, tak na czasie oczywiście, żeby nie było akurat jakichś większych dywagacji odnośnie tego, że akurat Mistrzostwa Świata, skąd to się wzięło i dlaczego. Jeżeli chodzi o inne wątki, to jeszcze podpowiem, że Ród Smoka, to na pewno wszyscy pamiętają, żeby obejrzeć. Ale Stuart nie ratuje wszechświata. Premiera będzie miała 23 lipca w środę, także już chyba można do tego się powoli zacząć przygotowywać. Natomiast, jeżeli chodzi o Disney Plus, to tutaj cały zestaw, że tak powiem, dużych ciekawostek, no bo od paru dni jest cała, w zasadzie cały uniwersum Spidermana do obejrzenia, także jeżeli lubicie komiksy zekranizowane, to jest to akurat miejsce, w którym powinniście się znaleźć, bo oczywiście będzie tam sporo do obejrzenia. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję, o Shop of Killers, pierwszy sezon, cała premiera, także można do tego podejść. Natomiast od dzisiaj na True Boy, historia sekty, myślę, że troszeczkę inaczej to przedstawione jest, w związku z tym nie jest to takie wprost, natomiast chyba dosyć zajmujące. Na Ringu to z kolei będzie do obejrzenia już od piątku, jak również następcy Klątwa Krainy Czarów. Historia, myślę, że taka bardzo ukolorowiona, bo królowa Kier stała się miła, a Kopciuszek jest bezpieczny. Natomiast okazuje się, że nie wszystko jest takie proste, bo tam pojawiają się inne postacie, które mogą nas mocno zaskoczyć. Na 20 lipca, czyli to jest na poniedziałek, Bobby kontra Wapniaki, sezon 15 do obejrzenia, także spokojnie. No i Super Koty, czyli Puszysta Moc, krótkometrażówki, drugi sezon, to będzie od środy do obejrzenia, także zapraszam, bo na pewno może wam się to bardzo, ale to bardzo spodobać. Jeżeli chodzi o Amazona, to mogę wam powiedzieć, że w zasadzie przypomnieć, że mamy w tym momencie bardzo, ale to bardzo mocny zestaw różnych westernów w różnych wykonaniach, zaczynając od tego, że moi ulubieni Siedmiu Wspaniałych z 1960 roku, jest również ta wersja nowa z wieku XXI, ale to nie zmienia faktu, że mimo wszystko warto o tym powiedzieć i pooglądać. Dodatkowo oczywiście są do obejrzenia te największe westerny z Clintem Eastwoodem, czyli Za kilka dolarów więcej, Dobry, zły i brzydki przede wszystkim chyba, ale paru innych oczywiście też. Dodatkowo Skrzyczpek na dachu również, czyli w tym momencie klasyk. Zaginiony w akcji, to dla tych zainteresowanych trochę ku postrachowi 1984, czyli ekranizacja fantastyki, albo w zasadzie taki utopijny świat zbliżony do, Rosji w tej chwili, może jeszcze nie do końca, ale coś na rzeczy oczywiście jest. Dodatkowo podpowiem, że Vicky Dayło z Patrickiem Swayze też w tej chwili jest do obejrzenia. Film, który kiedyś bardzo poruszył serca całego świata. Przepraszam bardzo. Australijski film Priscilla, Królowa Pustyni, o takich
prezentacjach, występach, że tak powiem, w plenerze na australijskim interiorze też może Wam się to spodobać. No i oczywiście troszeczkę mangi również się pojawiło, to tak informacyjnie. Gdzieś tam jeszcze Marsjanin, no właśnie, też oscarowy, doskonały film, myślę, że też może Wam się spodobać. No i komedia romantyczna gdzieś tam również w tle jest, także naprawdę dużo. Ja dorzucę jeszcze, że w piątek pierwszy sezon Yukfar Trial Parts, czyli no, serial, który nieco inaczej pokazuje, no i Murder 101 też premierowy pierwszy sezon do obejrzenia, to akurat jest od przedwczoraj, także możecie już się do tego mocno ustawić i przygotować, no bo naprawdę sporo rzeczy tam się już objawiło i do obejrzenia będzie. Jeżeli chodzi o Netflixa, to tutaj jak zwykle zaczynam od produkcji tych licencyjnych, które są do obejrzenia. Podpowiem, że od wczoraj Jupiter Intronizacja czy The Loser z Drużyna Potępionych są do obejrzenia, natomiast od dzisiaj Kleszcz, czyli prawie że animacja, ale w zasadzie trochę komiksowo, że tak powiem, to wszystko. Rzeka Tajemnic i Cienki Bolek to będzie do obejrzenia jutro. Przypominam, Rzeka Tajemnic, bardzo, bardzo sympatyczny film. Tam jest taka scena, jeżeli dobrze pamiętam, banjo, gitara, próba gry. Ujęcie chyba wręcz kultowe, nie wiem czy nie bardziej niż sam film, ale to już jest jakby zupełnie inna sprawa. Jack Ryan, Teoria Chaosu, jedna z ekranizacji Toma Clancy'ego, no i jeszcze jedna ekranizacja Toma Clancy'ego się pojawi, czyli uwaga, Polowanie na Czerwony Październik, to akurat jest jedna z tych moich ulubionych ekranizacji, żeby nie powiedzieć ulubiona, być może dlatego, że doskonałe zestawienie aktorskie, no bo generalnie uwielbiam Shona Connery'ego. No powinienem powiedzieć uwielbiałem, ale ja go dalej uwielbiam. Potwory kontra obcy to z kolei też będzie od piątku do obejrzenia, także zapraszam, natomiast Płonąca pułapka będzie od poniedziałku, to też przypominam. No i Łowca i Królowa Lodu to akurat jedna z wersji, no i również Królewna Śnieżka i Łowca. To są akurat dwie ekranizacje, które nawiązują oczywiście do Siedmiu Krasnoludków i Królewnej Śnieżki, no ale to też obejrzeć jak najbardziej się da. Jestem na tak, kolejna premiera, która będzie miała miejsce we wtorek. No i tyle, jeżeli chodzi o propozycje licencyjne. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, Zanim stałem się sobą i Hawk, to będzie do obejrzenia od jutra, natomiast od piątku 23 tysiące istnień i Christopher Forever, tudzież Pragnienie. Natomiast ciekawostką polecam Pałac Wschodni, to akurat może Wam się spodobać, dodatkowo już od soboty Upiorna Miłość, a od poniedziałku Bill Maher, czyli The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor, czyli no, takie wątki związane z różnymi wstawkami humorystycznymi, to też się może Wam spodobać. Na środę Toksyczna historia miłosna i Ultimatum ślub albo Rozstanie sezon czwarty, a na dodatek jeszcze Siły specjalne, to tak mocniejszy akcencik na relacje towarzyskie, damsko-męskie i męsko-męskie i żeńsko-żeńskie. Jednym słowem, moi drodzy, wiele filmów i propozycji do obejrzenia. A my przeskakujemy na kolejny zestaw utworów.

No i przyszła kolejna propozycja filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Tak ogólnie rzecz ujmując, to jeżeli nie widzieliście Furiozy, a nie chcecie oglądać meczu, to możecie jeszcze kawałek obejrzeć na Pulsie. No i żebym zachęcał, ale z twoją drogą naprawdę niesamowita rola Mateusza Damińskiego. To, co on zrobił akurat dla tego filmu, jak się tam, że tak powiem, przygotował i ustawił, no niesamowita sprawa. Natomiast ci, którzy no, bardziej statycznie podchodzą, no to podpowiem, że na Pulsie o 22.55 też kryminał, i to też polski, czyli Pitbull, ostatni pies. Między innymi Doda się tam pojawia w jednej z głównych ról. Nomen omen, jeżeli dobrze pamiętam, również masę innych doskonałych polskich aktorów. Jeżeli chodzi o filmy, tak, dla tych, którzy meczu nie będą chcieli oglądać, to Zróbmy sobie wnuka na Polsacie będzie o 21.25. No, to tak dla przypomnienia. Natomiast już po to, tak, z reguły to mogłem przemilczam, ale uwaga, na TVP1 o 23.30 będzie polsko-francuski Danton z 1983 roku. Doskonała rola Wojciecha Przoniaka jako Robespiera, no bo jest to opis rewolucji francuskiej od momentu obalenia króla, w zasadzie kapkę wcześniej, nawet do momentu dyktatury, no i śmierci Dantona, czyli jednego z twórców rewolucji, jakby na to nie spojrzeć, biorąc pod uwagę, że wczoraj parada na Polach Elizejskich, no bo 14 lipca, przypominam, rocznica zburzenia Bastylii, początku rewolucji francuskiej. Idąc dalej, 23.15 na TVN-ie Legion Samobójców 2 będzie do obejrzenia, też może Wam się spodobać, tym bardziej, że to taka fantastyka bardzo, ale to bardzo, bardzo poważna, jakby na to nie spojrzeć. Jeżeli chodzi o inne propozycje, to dorzucę, że W roli Boga na Super Polsacie możecie obejrzeć, 2006 roku, czyli 20-letni film, ale ogląda się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. Na TVN7 z kolei Steven Seagal z 1997 roku, Morze w ogniu. No, myślę, że też się może Wam spodobać. A ja na TVP Kultura podpowiem, że o 23.45 irańsko-francuski film Ballada o białej krowie. Mamy tutaj historię kobiety, która dowiaduje się o tym, że jej mąż został stracony, generalnie niesłusznie. A władze oferują perspektywę rekompensaty finansowej, natomiast chodzi tutaj o pewną formę walki, oczywiście w miarę możliwości z systemem. No i generalnie oczywiście perspektywa życia również dla ich córki, no bo w końcu to też się tutaj przewija. To na dzisiaj, natomiast jeżeli chodzi o jutro, moi drodzy, to podpowiem, że możecie na Polsacie o 22.30 parkingowego obejrzeć film amerykański sprzed kilku lat, także no, komedia taka dosyć lekka, a myślę, że na sobotni, no nie sobotni, to czwartkowy wieczór będzie, ale no powiedzmy, że sobotni wieczór, doskonała propozycja. Na TV4 z kolei Kariera Nikosia Dyzmy z doskonałą rolą Cezarego Pazury. No i jednym słowem, no właśnie, Anna jeszcze tam się pojawia, no jeszcze piękna jak nigdy wcześniej. No i oczywiście kilka wątków, a że to wszystko bazuje oczywiście na powieści międzywojennej Dołęgi Mostowicza. No, serial Nikodem Dyzma z Romanem Wilhelmim bardzo mi się podobał, ale prawdę mówiąc, Kariera Nikosia Dyzmy, czyli film, który no, jest zaadaptowany do realiów Polski lat 90., końca lat 90., no bardziej połowy 90., bo to już w tym momencie nie ma co przesadzać, ale ogląda się naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o kolejne, Largo Winch 2, spisek, to o 22.10 będzie na Pulsie, wcześniej będzie Largo Winch, czyli w tym momencie jakby cały ciąg do obejrzenia.
Batman Początek, to będzie na TVN7 o 22.10. Również jutro, myślę, że też warto o tym pamiętać. No i uwaga, uwaga, co prawda godziny troszeczkę nie najlepsze, ale na TVP Kultura o 25 będzie Katyń do obejrzenia. Jeżeli nie oglądaliście, koniecznie obejście. Film ciężki, film stresujący, stresogenny, po którym spać się czasami nie da. Ale jest to coś, co należy obejrzeć przez pryzmat naszej polskiej historii i chyba tutaj nic dodać, nic ująć w tym zakresie nie mogę. Jeżeli chodzi o propozycje dotyczące piątku, to uwaga, na piątek będzie Hobbit Pustkowie Smauga do obejrzenia, ale to dosyć wcześnie. Natomiast o 23.55 również na Polsacie Nowy Początek, czyli fantastyka, ekranizacja Teda Chianga, zespół badawczy, który musi znaleźć wspólny język z przybyszami z kosmosu. No, generalnie z tymi językami, znalezieniem wspólnego języka w tych ekranizacjach różnych różnie wychodziło, ale myślę, że jest to akurat jeden z ciekawszych filmów, które w ten sposób możemy pooglądać. Na TVN-ie o 22.20 tylko dla odważnych z 2017 roku Straż Pożarna, no i generalnie oczywiście chodzi o tych latających strażaków. No myślę, że też godne polecenia i obejrzenia. Na Pulsie z kolei o 22.05 Komórka z 2004 roku. Mamy człowieka, który odbiera tajemniczy telefon od zrozpaczonej kobiety, która błaga o uratowanie życia. Co z tego wyniknie? Do obejrzenia, moi drodzy. Puls o 22.05 oczywiście podpowiem. No właśnie, sportowa propozycja na TVN7 o 22.15, Will Smith jako Richard Williams, czyli ojciec sióstr Williams, tak na marginesie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, miały wrócić przynajmniej częściowo do gry w tenisa. Nie do końca to wyszło, ale to nie zmienia faktu, że o życiu Sereny i drugiej sióstr Williams możecie sobie pooglądać jeszcze raz. No i komedia Króliczek. No tak, ten Króliczek, to chodzi o króliczka Playboya. Komedia, no w każdym razie mamy rezydencję Hugh Hefnera, no i nieoczekiwanie zostaje z niej wyrzucona i nie ma gdzie się podziać. A trafia do kampusu akademickiego. No myślę, że znalazłyby się kampusy, w tym również chyba i nasz, na którym chętnie by przyjęli, że tak powiem, takiego króliczka oczywiście. Katyń, powtórka na TVP Kultura będzie w piątek o 23.20. To tak a propos tego, co wcześniej akurat mówiłem. Natomiast wcześniej o 20 Stary Gringo, meksykańsko-amerykański film obyczajowy, generalnie Meksyk, lata, początek XX wieku, okres rewolucji meksykańskiej, jednym słowem na pewno bardzo, ale to bardzo historycznie i kulturowo oczywiście ciekawe, a przede wszystkim dobry film, to swoją drogą. Jeżeli chodzi o propozycje na sobotę, to tak jak zwykle tutaj proponuję trochę rozszerzoną opcję, no bo dla tych młodych widzów, żeby im zagospodarować ewentualnie czas samego rana, to jest kilka propozycji. Na TVN7, 7.45 rano, jeżeli by wstali, to Wiki i jej sekret, film przygodowy, fabularny, myślę, że też się wam spodoba. Animacja z kolei na Pulsie 2, Zakochany Wilczek, natomiast Dobra Wróżka, to już też filmowa wersja, aczkolwiek to tak nie do końca dla dzieci, bo tą Dobrą Wróżkę akurat proszą o takie rzeczy, no, z pogranicza, że tak powiem, no może nie młodzieńczych, ale nawet i w średniowiekowych, że tak powiem, perspektywy.
Jeżeli chodzi o propozycje już te bardziej standardowe, wieczorne, to uwaga, uwaga, Skyscraper, Drapacz Chmur, thriller do obejrzenia na Polsacie o pierwszej w nocy, także dosyć późno, ale myślę, że wielu na to się zdecyduje. No i mimo wszystko pamiętajcie o tym, że tam będą również w sobotę kwestie mistrzostwami powiązane, tak na marginesie. Na pulsie o 22:00 American Assassin będzie do obejrzenia, to dla tych, którzy wolą filmy mimo wszystko. A jeżeli chodzi o komedię, to Fujary na tropie o 20:50 na pulsie 2 też dla wyrównania. Natomiast na Super Polsacie pewnego razu w Hollywood komediodramat Tarantino, doskonały jak zwykle, tym bardziej, że wątek dotyczy akurat jakby nie było Polonikum i to dużego, no bo nie wiem, czy pamiętacie zabójstwo Tatum skądinąd małżonki Polańskiego przez pewną sektę, no i to właśnie jest osnową tego filmu. Myślę, że warto obejrzeć, tym bardziej, że gwiazdorska obsada w pełnym tego słowa znaczeniu. No i powtórka Stary Gringo na TVP Kultura o 22:55, natomiast komedia romantyczna Heartbreaker, Licencja na uwodzenie, to akurat TVP Kobieta was zaprosi. Na drugą w nocy nie będę was zapraszał, ale jakby co do czego, to na TVP Kobieta będzie o północy w Paryżu kontynuacja takiego filmu Przed zachodem słońca, także myślę, że też warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o propozycje na niedzielę, to znowu w tym momencie również propozycje takie bardziej wczesnoranne, no bo żeby zaproponować coś młodym, bardzo młodym widzom, Alvin i Wiewiórki 3 to będzie na TVN 7 do obejrzenia od 7:40, jakby co. Natomiast jeżeli byśmy tak troszeczkę odczekali, to Hotel Transylwania, czy dla równowagi animacja 11:20 na Polsacie. Można to oczywiście pogodzić, no i no, fantastyka, ale to już nie dla młodych widzów, Piąta fala o 11:05 chyba też można wielu osobom to polecić, no bo w końcu jest to film na pewno dosyć ciekawy. Trochę inna wizja opanowania Ziemi przez obcych. No taka fantastyka, całkiem sympatyczna. Jeżeli chodzi o wieczorową porę, to uwaga, La Manche 66, biografia, przy okazji film obrazujący, jak to Amerykanie rzuci, a w zasadzie Ford rzuca wyzwanie w Ferrari i po jakimś czasie trzy Fordy kończą wyścig 24-godzinny Le Mans na pierwszych miejscach. No to coś akurat, co przerzuciło, że tak powiem, całą układankę do góry nogami. TVN z kolei stawia na fantastykę i kryminał całkiem mocno, bo o 19:45 Transformers 3, a o 23:00 Ocean 12 dogrywka, także też może wam się to spodobać, ja polecam oczywiście. Na pulsie z kolei powtórka Furiozy będzie o 22:00, mówiłem, że dzisiaj już, ale jakby co, w niedzielę wieczorną porą możecie obejrzeć to w całej rozciągłości i bez dodatkowych ograniczeń. Natomiast Imię Róży będzie na TVP Kultura do obejrzenia w niedzielę o 20:00. No to klasyk do obejrzenia. Oczywiście skądinąd ponawiam stwierdzenie, że uwielbiam Shona Connery'ego, a on akurat tutaj ma jedną z swoich lepszych ról oczywiście. No, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o te propozycje najistotniejsze. Jeszcze tylko rzucę jedną rzecz, w zasadzie dwie propozycje, które dotyczą akurat poniedziałku, bo w poniedziałek o 23:05 z Mattem Damonem Elysium będzie do obejrzenia fantastyka, naprawdę całkiem przyzwoita, no i świeża, no bo to jest film raptem przed
trzech lat, także macie naprawdę świeży towar do obejrzenia. Jeżeli nie obejrzeliście, warto obejrzeć. Natomiast na Pulsie zabójczy cel, sensacja w bardzo, ale to bardzo dobrym wykonaniu. Myślę, że też się wam spodoba. No i jeżeli już mówiłem o imieniu Róży w niedzielę, to o 21.50 na Kulturze będzie również powtarzane, także zapraszam do tego filmu oczywiście. A teraz chyba to jest ten moment, na który niektórzy już mogli zacząć tęsknić, czyli odrobina muzyki.

I tak, w Atlancie Anglia z Argentyną już grają, także chyba tutaj nic dodać, nic ująć nie mogę. Powiem tyle, że czekam oczywiście na wynik, no i co z tego wyniknie. Jeżeli chodzi o inne kwestie, to podpowiem również jedno, że wygraliśmy w siatkówkę, moi drodzy, z Bułgarią, to w Chicago dla odmiany. A nasz dzisiejszy program zmierza powoli do końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was zrealizował i poprowadził. Tudzież przygotował zresztą, natomiast ja oczywiście zapraszam Was serdecznie do słuchania nowinek jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9 wieczorem o 21 inżynierskie historie, to wieczorową porą, a tak oczywiście jeżeli chodzi o program autorski, a słuchać nas możecie na okrągło całą dobę, także zapraszam serdecznie na www.nowinki.pk.edu.pl. A dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o program. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.

0: Babičku materinu.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

0: have you. Yes, we have. Thank you.
1: Това е кола, заедно!

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj czwartek, 16 dzień lipca i 197 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Maria i Marika, ale także Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Węża, ale również Dzień Karwi Domowej. No jeżeli macie wątpliwości, to generalnie chodzi o świnkę morską, w związku z tym ani świnka, ani morska, ale karwia domowa. Jednym słowem, miłe, sympatyczne zwierzątko. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowo-kulturowe, że tak to określę, no to moi drodzy, myślę, że mogę wam zaproponować po pierwsze dzisiaj wycieczkę do klubu Warsztat, bo o 19 w warsztacie Crooked Mont, Kielichy i Spears Off, jednym słowem, będzie troszeczkę folkowo, aczkolwiek nie do końca. Trochę brzmienia Acid, to trochę ciemne. Nie zmienia to faktu, że na pewno bardzo sympatycznie. A jeżeli chodzi o inne rozrywki, no to mogę was już na jutro zaprosić do klubu Studio, a tam Studio and Chili 2026, jednym słowem, wakacyjne rozrywki. Natomiast jeżeli chodzi o kino, to proponuję wam wyprawę do Multikina, a tam możecie obejrzeć film Minionki i Straszydła, w którym to nasze minionki, które już oczywiście znamy bardzo dobrze, awansowały do roli gwiazd Hollywoodu, no i postanowiły nakręcić nowy film, w związku z tym znalazły do niego gwiazdy. Gwiazdy, jakby to powiedzieć, wymknęły się trochę spod kontroli, w związku z tym mamy duży problem, bo zaczynają rozwiązywać problemy, tworząc nowe. Jednym słowem, tak jak zwykle z minionkami. A film nosi tytuł Minionki i Straszydła. Możecie go obejrzeć dzisiaj o godzinie 16:45 lub 18:00 na przykład. Natomiast jeżeli pasuje wam na przykład pora bardzo poranna z takich czy innych względów, to na przykład jutro możecie się tam wybrać i obejrzeć to o 10:05 i 12:30. Myślę, że godziny też nader sympatyczne, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają akurat na ten dzień innych obowiązków. A skoro informacje bieżące, no to chciałbym wrócić do kwestii rekrutacji, no bo rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej trwa cały czas. Co prawda pierwsze rozstrzygnięcia już zapadły i co więcej, już znamy liderów, to znaczy tam, gdzie najwięcej chętnych było. Natomiast przypominam, że rekrutacja będzie trwała jeszcze do 17 września, a kolejne tury rozstrzygnięć będą miały miejsce, no chociażby już najbliższy piątek, czyli 17 lipca. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne terminy, to przypominam, że ostateczne 17 września, natomiast to dotyczy studiów dziennych generalnie, czyli studiów pierwszego stopnia. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że ruszyła rekrutacja do 50. edycji studiów podyplomowych konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. To są chyba jedne z najstarszych studiów podyplomowych na Politechnice, bo trwają już od 1973 roku. A trzeba przyznać, że jest to niezwykle istotny temat, zwłaszcza w Krakowie, gdzie tych zabytków naprawdę sporo jest. Przypominam, rekrutacja trwa, szczegóły znajdziecie na stronie Wydziału Architektury. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno już być głośne i wyraźne. No przynajmniej z waszej strony więcej wysiłku nie trzeba włożyć, bo później same przyjemności. A słuchanie nowinek to przede wszystkim dobra muzyka, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonała atmosfera. My nadajemy oczywiście dla was, tylko i wyłącznie dla was całą dobę, a to oznacza, że wystarczy wejść i możecie słuchać dokąd tylko wam się zechce. Jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro poranek tuż po godzinie 9 wieczorem w piątek o 21 herbatka, natomiast dzisiaj wieczorem po 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Peste cu matele. Thank you.
1: Matele, eu. Tvoja kola, zelenu!

Mamy dzisiaj czwartek, 16 dzień lipca i 197 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Maria i Marika, ale także Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Węża, ale również Dzień Karwi Domowej. No jeżeli macie wątpliwości, to generalnie chodzi o świnkę morską, w związku z tym ani świnka, ani morska, ale karwia domowa. Jednym słowem, miłe, sympatyczne zwierzątko. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowo-kulturowe, że tak to określę, no to moi drodzy, myślę, że mogę wam zaproponować po pierwsze dzisiaj wycieczkę do klubu Warsztat, bo o 19 w warsztacie Crooked Mont, Kielichy i Spears Off, jednym słowem, będzie troszeczkę folkowo, aczkolwiek nie do końca, trochę brzmienia Acid, to trochę ciemne, nie zmienia to faktu, że na pewno bardzo sympatycznie. A jeżeli chodzi o inne rozrywki, no to mogę was już na jutro zaprosić do klubu Studio, a tam Studio and Chili 2026, jednym słowem, wakacyjne rozrywki. Natomiast jeżeli chodzi o kino, to proponuję wam wyprawę do multikina, a tam możecie obejrzeć film Minionki i Straszydła, w którym to nasze minionki, które już oczywiście znamy bardzo dobrze, awansowały do roli gwiazd Hollywoodu, no i postanowiły nakręcić nowy film, w związku z tym znalazły do niego gwiazdy. Gwiazdy, jakby to powiedzieć, wymknęły się trochę spod kontroli, w związku z tym mamy duży problem, bo zaczynają rozwiązywać problemy tworząc nowe. Jednym słowem, tak jak zwykle z minionkami, a film nosi tytuł Minionki i Straszydła, możecie go obejrzeć dzisiaj o godzinie 16:45 lub 18:00 na przykład. Natomiast jeżeli pasuje wam na przykład pora bardzo poranna z takich czy innych względów, to na przykład jutro możecie się tam wybrać i obejrzeć to o 10:05 i 12:30. Myślę, że godziny też nader sympatyczne, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają akurat na ten dzień innych obowiązków. A skoro informacje bieżące, no to chciałbym wrócić do kwestii rekrutacji, no bo rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej trwa cały czas. Co prawda pierwsze rozstrzygnięcia już zapadły i co więcej, już znamy liderów, to znaczy tam, gdzie najwięcej chętnych było. Natomiast przypominam, że rekrutacja będzie trwała jeszcze do 17 września, a kolejne tury rozstrzygnięć będą miały miejsce, no chociażby już najbliższy piątek, czyli 17 lipca. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne terminy, to przypominam, że ostateczne 17 września, natomiast to dotyczy studiów dziennych generalnie, czyli studiów pierwszego stopnia. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że ruszyła rekrutacja do 50. edycji studiów podyplomowych konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. To są chyba jedne z najstarszych studiów podyplomowych na Politechnice, bo trwają już od 1973 roku, a trzeba przyznać, że jest to niezwykle istotny temat, zwłaszcza w Krakowie, gdzie tych zabytków naprawdę sporo jest. Przypominam, rekrutacja trwa, szczegóły znajdziecie na stronie Wydziału Architektury. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno już być głośne i wyraźne. No przynajmniej z waszej strony więcej wysiłku nie trzeba włożyć, bo później same przyjemności. A słuchanie nowinek to przede wszystkim dobra muzyka, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonała atmosfera. My nadajemy oczywiście dla was, tylko i wyłącznie dla was całą dobę, a to oznacza, że wystarczy wejść i możecie słuchać dokąd tylko wam się zechce. Jeżeli chodzi o szczegóły, to przypominam, że jutro poranek tuż po godzinie 9 wieczorem w piątek o 21 herbatka, natomiast dzisiaj wieczorem po 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No tak, a jeżeli chodzi o dzisiejszy program, to wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj tradycyjnie będzie oczywiście o wydarzeniach kulturalnych, będzie oczywiście o premierach filmowych, będzie również o propozycjach serwisów streamingowych na najbliższe dni, a także tego, co najciekawszego, jeżeli chodzi o filmową stronę, oczywiście będzie do obejrzenia w tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. To dzisiaj w programie oczywiście, a dodatkowo, no cóż, na pewno również nieszablonowa muzyka, tak mi się wydaje przynajmniej. Skoro już to zdążyłem przewalczyć, no to dochodzimy jeszcze do jednej kwestii, a w zasadzie kwestii kilku, bo tak, ponieważ są jakieś bliżej niezidentyfikowane problemy z internetem, w związku z tym, jeżeli przez przypadek zdarzy się, że po włączeniu komputera i kliknięciu linku nagle zapadnie delikatna cisza, to prośba, nie włączajcie się od razu, bo myślę, że po chwili powinno już w tym momencie wskoczyć wszystko z powrotem. To tak na wszelki wypadek, bo mam nadzieję oczywiście, że nic takiego się nie wydarzy. Druga kwestia, no to ja też liczę na to, że nie uciekniecie wszyscy jak jeden mąż albo jedna kobieta oczywiście przed 21, jak się rozpocznie półfinał, no ale to oczywiście od was już tylko zależy. Swoją drogą ciekawi mnie, kogo typujecie na zwycięzcę dzisiejszego meczu. No, ja mam swój typ, ale oczywiście nie będę go na razie wymieniał. Chociaż z drugiej strony, no jeżeli chcielibyśmy zobaczyć Polaka w finale, no to w zasadzie notowanie może być chyba tylko jedno, przynajmniej z naszego punktu widzenia. A skoro tak, moi drodzy, no to jest to chyba ten moment, kiedy należałoby po prostu zacząć grać.

Kroket Mood z Wilna, a Spirsow Nimrod prosto z Kakowa. Tak na marginesie myślę, że brzmienie może być nawet wyraz ciekawe, no bo tak gothic folk jest na pewno dobrze zapowiadające się. Jeżeli chodzi o inne sprawy, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale operowo jest, bo trwa 27-letni Festiwal Opery Krakowskiej, także można się do tego przerzucić. Natomiast już nawet nie jutro, ale w piątek, tak klasycznie oczywiście, koncerty promenadowe, to akurat w obrębie Plant Krakowskich możecie poszukać altanek i tam koncerty się odbywać będą. Koncert, a w zasadzie Festiwal Muzyki Polskiej, to akurat w Filharmonii Krakowskiej możecie ewentualnie poszukać. Natomiast na piątek, na 19, zapraszam na odkrywkę w Worku Białoprądnickim, czyli przegląd muzyczny, no powiedzmy taka prezentacja różnych zjawisk muzycznych, oczywiście zjawisk na krakowskiej, ale to bardzo krakowskiej scenie. Jednym słowem, różnorodnie, świeżo i no co więcej, na pewno nie tak bardzo znanie. Ale w każdym razie myślę, że warto czasami na takie imprezy pójść, bo to oczywiście daje nam troszeczkę poglądu na to, co teraz po głowach chodzi i co się grywa tu i ówdzie. Jeżeli chodzi o kolejne wydarzenia, to zapraszam Was również do innych lokalizacji, no bo tak, w Lubię Studio w piątek studion, czyli będzie do zgrania, w sobotę kolejna altana na Plantach, jakby co. No i uwaga, na Małym Rynku 18, czyli pamiętajcie w sobotę, wieczorową porą, noc jazzu, czyli będzie naprawdę dużo się działo, a to wszystko, no może nie do końca nocą się zacznie, bo już o 15.30, także możecie się tam wybrać. W Parku Jordana z kolei na sobotę na 17 koncert na trawie. No powiedzmy jakaś forma kameralnego krakowskiego forum kultury, w troszeczkę, no, z takimi elementami edukacji myślę, że też warto podejść. W Dworku Białoprądnickim z kolei na sobotę letnie granie, czyli w tym momencie tym razem plenerowa scena właśnie w tamtej lokalizacji, myślę, że też warto o tym pamiętać. Natomiast ja chciałbym Wam podpowiedzieć, że w niedzielę możecie się na Konfederacką przejść do kościoła świętego Stanisława Kostki. Tam będzie festiwal organowy, czyli na pewno muzyka, no powiedzmy, taka bardziej kameralna, ale równocześnie bardzo dobra. Ja niezwykle lubię wybierać się na przykład do Tyńca, tam jest doskonała akustyka i organy zresztą też rewelacyjne, zresztą tutaj kościół Stanisława Kostki to o godzinie 16 w niedzielę i również o 16 opactwa ojców benedyktynów w Tyńcu. Tutaj międzynarodowy festiwal organowy, tam trzecie tynieckie recitale, myślę, że też można to spróbować pogodzić, a jak nie, no to wybierzcie, bo jakby co do czego zawsze można coś znaleźć takiego ekstra dla siebie, coś co akurat no, poruszy nam i serca i nie tylko. Z kolei w Hyde Parku, ale to już przyszły czwartek, Wishly Arms koncertować będzie, w związku z tym już powinniście się powoli na ten koncert ustawiać i przymierzać, aby zdążyć. Co prawda to jest, no powiedzmy, perspektywie oczywiście większej i jeszcze zdążę o tym powiedzieć w najbliższym wydaniu Kultywatora, czyli w przyszłym tygodniu, ale oczywiście nie zaszkodzi o tym wspomnieć. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o wydarzenia, które będą do odegrania czy obejrzenia nie tylko w Krakowie, ale w okolicach Krakowa, to podpowiem, że zaraz, gdzie to? W Szycach. W Szycach Wielkowiejski Targ będzie tym razem. To na 18, czyli na sobotę. Myślę, że warto o tym pamiętać. Drugą taką imprezą, no bardziej, że tak powiem, ustawioną pod
ja wiem,

młodzież i dzieci. To będzie w sobotę piknik na Wesołej, czyli takie wydarzenie troszeczkę happeningowe, które myślę, że wielu może się spodobać, no bo w końcu szukamy miejsc, rozrywek, które na pewno mogą nam się spodobać. No i przy okazji, no nie wiem, czy w święto plonów to akurat w to wchodzi, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat miejsce nowe w końcu na mapie Krakowa, no bo odkąd się Szpital Uniwersytecki wyniósł, no to na Wesołej różne dziwne rzeczy się mogą wydarzyć. Jeżeli chodzi o takie też wydarzenia, które mogą wam się spodobać, to tak niepołomickie kino plenerowe. Jeżeli dobrze mi się wydaje, to w Woli Batorskiej w sobotę, natomiast w piątek wieczorem w okolicach zamku w Niepołomicach też możecie się tam przejść. Miejsca ładne, takie sympatyczne, no i przede wszystkim filmy. No, filmy w plenerze z reguły się dobrze udają. Jeżeli tylko pogoda dopisze, będzie oczywiście się dużo, ale to dużo dobrego działo i oczywiście można pomyśleć również o innych sprawach. Aha, generalnie to w przyszłym tygodniu festiwal Chopin w Wojcowie, czyli zamek w Koszkwi, również w Krakowie, w Wojcowie, w Pieskowej Skale. Jednym słowem, kilka miejsc, które na pewno mogą nam tutaj sporo ciekawego wnieść, jeżeli chodzi o lokalizację. Muzycznie oczywiście też.

0: Kultywator.
1: Kultura w Radiu Nowinki była od zawsze.
2: Stara tradycja. Coś ekstra.
3: Ekstradycja.
0: Kino, teatr, opera, etc. Kultywator.
4: No i przyszła kolej na premiery filmowe. Swoją drogą przypominam, że do obejrzenia i Minionki w Multikinie i nie tylko, oczywiście mówię o tym najbliższym, oczywiście Multiplexie. Co tam jeszcze? A no właśnie, zdaje się, że Toy Story również w nowszym wydaniu jest do obejrzenia. Drzewo też jakieś jest, także jest oczywiście kilka propozycji, które można obejrzeć. Chyba. Niech sobie przypomnę film, który no, myślę, że możecie obejrzeć. No Vaiana to pewnie z obowiązku albo i nie, w końcu ekranizacja animacji i tym razem taka aktorska oczywiście. Ja przypominam, że jakby co do czego, to jeszcze zaproszenie, też bardzo ciekawe do obejrzenia, tu jest jeszcze Spider-Man, Supergirl oczywiście, Supergirl to akurat jest akurat rzecz, która do obejrzenia na pewno jest. A skoro mowa już o filmach, no to przejdźmy do premier na ten tydzień. Nie ma ich zbyt dużo, ale to w końcu sezon ogórkowy, moi drodzy. Na początek dokument, i to dokument muzyczny, jeżeli kojarzycie Charlie XCX, czyli Alone Together, taki tytuł nosi ten film, to jest ekranizacja, w zasadzie prezentacja tego, jak wspomniana Charlie XCX w trakcie pandemii poprosiła swoich fanów, aby mogli nagrać album podczas kwarantanny w domu. No i to oczywiście jest właśnie obraz, który prezentuje, jak do tego nagrania podchodzi. Myślę, że nie jest to pewnie pierwsza i ostatnia, na pewno nie jest to pierwsza prezentacja tego, co robiliśmy w czasie pandemii, ale myślę, że jest to taka jedna z bardziej sympatycznych form. Kolejny film, tym razem produkcja włoska i już jak najbardziej filmowa. Komediodramat pod tytułem O czym sobie nie mówimy. Generalnie fabuła jest dosyć prosta. Mamy tutaj dwie pary, znaczy pierwsza główna para, Karol, Liza, no intelektualiści z dużymi sukcesami zawodowymi, generalnie ludzie sukcesu. Para ich przyjaciół, Anna i Paolo, no ale oni mają jeszcze córkę Wiktorię, no i właśnie ta piątka wybiera się do Maroka. Generalnie oczywiście podróż z przygodami, no wiele rzeczy wypływa, których byśmy się nie spodziewali, w tle jeszcze parę innych dyskusji, spotkań, a poza tym myślę, że dosyć dobra i ciekawa rozrywka, no bo Maroko ciekawe jest, drużyna Maroka też całkiem dobra jest, ale to taki trend związany z mistrzostwami oczywiście. A skoro tak, no to przechodzimy do ostatniej premiery, no i to jest już super produkcja pełną gębą. Najnowszy film Christophera Nolana, dramat historyczny Odyseja. Jak sam tytuł wskazuje, możecie się domyślać, mamy tutaj ni mniej, ni więcej, tylko zakończoną wojnę trojańską. No i Odyseusz wraca do domu. A że ta podróż trwała bardzo długo i było wiele, wiele, wiele przeciwności, przygód i tak dalej, no w tej ekranizacji tego. Generalnie polecam oczywiście poczytać w oryginale, bo to zawsze jest trochę inne spojrzenie na ten świat, ale jeżeli dorzucę do tego, że w tej ekranizacji poza oczywiście talentem, wpływem, no i oczywiście no, mistrzowską aranżacją Christophera Nolana, który ten film oczywiście stworzył, biorąc pod uwagę, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych, chyba jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku, no to tutaj chyba niewiele dodam. Natomiast dorzucę, że w roli Odyseusza Matt Damon będzie się pojawiał, w roli Penelopy, do której wraca Anne Hathaway. Zendaya, no ciekawostka, będzie jako bogini Atena, czy będzie akurat tutaj wojowniczo nastawiona, nie wiem. Telemach, Tom Holland, Robert Pattinson jako Antinus, No i uwaga, Charlisteron jako Kalipso, czyli bogini. No, moi drodzy, zestawienie duże. Historia w sumie znana, ale myślę, że jest to akurat jeden z tych filmów, które po prostu należałoby obejrzeć, no bo jakżeż to inaczej można do tego tematu podejść. No i chyba jest to ten moment, kiedy przechodzimy do muzyki.

O, mówiłem, że będzie ostro i nieźle. Tak w ogóle Insomnia, Chronik Insomnia. A jeżeli chodzi o propozycje serwisów streamingowych, no to mogę wam powiedzieć, a w zasadzie przypomnieć, że od kilku dni sojusznicy na HBO są dostępni, także chyba warto pooglądać. Również Podróż seryjnym zabójcą, natomiast ja już chciałbym uprzedzić was i zaprosić, bo 18 lipca w sobotę na HBO pojawi się Saipan, czyli dramat biograficzny osadzony w świecie futbolu, w którym będzie można troszeczkę pooglądać konflikt między Royem Kane'em, kapitanem reprezentacji Irlandii, a Mickiem McCarthy'em, menadżerem drużyny podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku, tak na czasie oczywiście, żeby nie było akurat jakichś większych dywagacji odnośnie tego, że akurat Mistrzostwa Świata, skąd to się wzięło i dlaczego. Jeżeli chodzi o inne wątki, to jeszcze podpowiem, że Ród Smoka to na pewno wszyscy pamiętają, żeby obejrzeć. Ale Stuart nie ratuje wszechświata. Premiera będzie miała 23 lipca w środę, także już chyba można do tego się powoli zacząć przygotowywać. Natomiast, jeżeli chodzi o Disney Plus, to tutaj cały zestaw, że tak powiem, dużych ciekawostek, no bo od paru dni jest cały uniwersum Spidermana do obejrzenia, także jeżeli lubicie komiksy zekranizowane, to jest to akurat miejsce, w którym powinniście się znaleźć, bo oczywiście będzie tam sporo do obejrzenia. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję, o Shop of Killers, pierwszy sezon, cała premiera, także można do tego podejść. Natomiast od dzisiaj na True Boy Historia Sekty, myślę, że troszeczkę inaczej to przedstawione jest, w związku z tym nie jest to takie wprost, natomiast chyba dosyć zajmujące. Na ringu to z kolei będzie do obejrzenia już od piątku, jak również następcy Klątwa Krainy Czarów. Historia, myślę, że taka bardzo ukolorowiona, bo królowa Kier stała się miła, Kopciuszek jest bezpieczny, natomiast okazuje się, że nie wszystko jest takie proste, bo tam pojawiają się inne postacie, które mogą nas mocno zaskoczyć. Na 20 lipca, czyli to jest na poniedziałek, Bobby kontra Wapniaki, sezon 15 do obejrzenia, także spokojnie. I Super Koty, czyli Puszysta Moc, krótkometrażówki, drugi sezon, to będzie od środy do obejrzenia, także zapraszam, bo na pewno może wam się to bardzo, ale to bardzo spodobać. Jeżeli chodzi o Amazona, to mogę wam powiedzieć, przypomnieć, że mamy w tym momencie bardzo, ale to bardzo mocny zestaw różnych westernów w różnych wykonaniach, zaczynając od tego, że moi ulubieni Siedmiu Wspaniałych z 1960 roku, jest również ta wersja nowa z wieku XXI, ale to nie zmienia faktu, że mimo wszystko warto o tym powiedzieć i pooglądać. Dodatkowo oczywiście są do obejrzenia te największe westerny z Clintem Eastwoodem, czyli Za kilka dolarów więcej, Dobry, zły i brzydki przede wszystkim chyba, ale paru innych oczywiście też. Dodatkowo Skrzyczpek na dachu również, czyli w tym momencie klasyk. Zaginiony w akcji, to dla tych zainteresowanych trochę ku postrachowi 1984, czyli ekranizacja fantastyki, albo w zasadzie taki utopijny świat zbliżony do Rosji w tej chwili, może jeszcze nie do końca, ale coś na rzeczy oczywiście jest. Dodatkowo podpowiem, że Vicky Dayło z Patrickiem Swayzeem też w tej chwili jest do obejrzenia. Film, który kiedyś bardzo poruszył serca całego świata. Przepraszam bardzo. Australijski film Priscilla, Królowa Pustyni, o takich
prezentacjach, występach, że tak powiem, w plenerze na australijskim interiorze też może Wam się to spodobać. No i oczywiście troszeczkę mangi również się pojawiło, to tak informacyjnie. Gdzieś tam jeszcze Marsjanin, no właśnie, też oscarowy, doskonały film, myślę, że też może Wam się spodobać. No i komedia romantyczna gdzieś tam również w tle jest, także naprawdę dużo. Ja dorzucę jeszcze, że w piątek pierwszy sezon Yorkshire Trial Pulse, czyli no, serial, który nieco inaczej pokazuje, no i Murder 101 też premierowy pierwszy sezon do obejrzenia, to akurat jest od przedwczoraj, także możecie już się do tego mocno ustawić i przygotować, no bo naprawdę sporo rzeczy tam się już objawiło i do obejrzenia będzie. Jeżeli chodzi o Netflixa, to tutaj jak zwykle zaczynam od produkcji tych licencyjnych, które są do obejrzenia. Podpowiem, że od wczoraj Jupiter Intronizacja czy The Loser z Drużyna Potępionych są do obejrzenia, natomiast od dzisiaj Clash, czyli prawie że animacja, ale w zasadzie trochę komiksowo, że tak powiem, to wszystko. Rzeka Tajemnic i Cienki Bolek to będzie do obejrzenia jutro. Przypominam, Rzeka Tajemnic, bardzo, bardzo sympatyczny film. Tam jest taka scena, jeżeli dobrze pamiętam, banjo, gitara, próba gry. Ujęcie chyba wręcz kultowe, nie wiem czy nie bardziej niż sam film, ale to już jest jakby zupełnie inna sprawa. Jack Ryan, Teoria Chaosu, jedna z ekranizacji Toma Clancy'ego, no i jeszcze jedna ekranizacja Toma Clancy'ego się pojawi, czyli uwaga, Polowanie na Czerwony Październik, to akurat jest jedna z tych moich ulubionych ekranizacji, żeby nie powiedzieć ulubiona, być może dlatego, że doskonałe zestawienie aktorskie, no bo generalnie uwielbiam Shona Connery'ego. No powinienem powiedzieć uwielbiałem, ale ja go dalej uwielbiam. Potwory kontra obcy to z kolei też będzie od piątku do obejrzenia, także zapraszam, natomiast Płonąca Pułapka będzie od poniedziałku, to też przypominam. No i Łowca i Królowa Lodu to akurat jedna z wersji, a no i również Królewna Śnieżka i Łowca. To są akurat dwie ekranizacje, które nawiązują oczywiście do Siedmiu Krasnoludków i Królewny Śnieżki, no ale to też obejrzeć jak najbardziej się da. Jestem na tak, kolejna premiera, która będzie miała miejsce we wtorek. No i tyle, jeżeli chodzi o propozycje licencyjne. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, Zanim stałem się sobą i Hawk, to akurat Hawk, przepraszam bardzo, to będzie do obejrzenia od jutra, natomiast od piątku 23 tysiące istnień i Christopher Forever, tudzież Pragnienie. Natomiast ciekawostką polecam Pałac Wschodni, to akurat może Wam się spodobać, dodatkowo już od soboty Upiorna Miłość, a od poniedziałku Bill Maher, czyli The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor, czyli no, takie wątki związane z różnymi wstawkami humorystycznymi, to też się może Wam spodobać. Na środę Toksyczna Historia Miłosna i Ultimatum Ślub albo Rozstanie sezon czwarty, a na dodatek jeszcze Siły Specjalne, to tak mocniejszy akcencik na relacje towarzyskie, damsko-męskie i męsko-męskie i żeńsko-żeńskie. Jednym słowem, moi drodzy, wiele, wiele, wiele filmów i propozycji do obejrzenia. A my przeskakujemy na kolejny zestaw utworów.

No i przyszła kolejna propozycja filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Tak ogólnie rzecz ujmując, to jeżeli nie widzieliście Furiozy, a nie chcecie oglądać meczu, to możecie jeszcze kawałek obejrzeć na Pulsie. No i żebym zachęcał, ale z twoją drogą naprawdę niesamowita rola Mateusza Damińskiego. To, co on zrobił akurat dla tego filmu, jak się tam, że tak powiem, przygotował i ustawił, no niesamowita sprawa. Natomiast ci, którzy no, bardziej statycznie podchodzą, no to podpowiem, że na Pulsie o 22.55 też kryminał, i to też polski, czyli Pitbull, ostatni pies. Między innymi Doda się tam pojawia w jednej z głównych ról. Nomen omen, jeżeli dobrze pamiętam, również masę innych doskonałych polskich aktorów. Jeżeli chodzi o filmy, tak, dla tych, którzy meczu nie będą chcieli oglądać, to Zróbmy sobie wnuka na Polsacie będzie o 21.25. No, to tak dla przypomnienia. Natomiast już po, to tak, z reguły to mogłem przemilczam, ale uwaga, na TVP1 o 23.30 będzie polsko-francuski Danton z 1983 roku. Doskonała rola Wojciecha Przoniaka jako Robespiera, no bo jest to opis rewolucji francuskiej od momentu obalenia króla, w zasadzie kapkę wcześniej, nawet do momentu dyktatury, no i śmierci Dantona, czyli jednego z twórców rewolucji, jakby na to nie spojrzeć, biorąc pod uwagę, że wczoraj parada na Polach Elizejskich, no bo 14 lipca, przypominam, rocznica zburzenia Bastylii, początku rewolucji francuskiej. Idąc dalej, 23.15 na TVN-ie Legion Samobójców 2 będzie do obejrzenia, też może wam się spodobać, tym bardziej, że to taka fantastyka bardzo, ale to bardzo, bardzo poważna, jakby na to nie spojrzeć. Jeżeli chodzi o inne propozycje, to dorzucę, że W roli Boga na Super Polsacie możecie obejrzeć, 2006 roku, czyli 20-letni film, ale ogląda się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie. Na TVN7 z kolei Steven Seagal z 1997 roku, Morze w ogniu. No, myślę, że też się może wam spodobać. A ja na TVP Kultura podpowiem, że o 23.45 irańsko-francuski film Ballada o białej krowie. Mamy tutaj historię kobiety, która dowiaduje się o tym, że jej mąż został stracony, generalnie niesłusznie. A władze oferują perspektywę rekompensaty finansowej, natomiast chodzi tutaj o pewną formę walki, oczywiście w miarę możliwości z systemem. No i generalnie oczywiście perspektywa życia również dla ich córki, no bo w końcu to też się tutaj przewija. To na dzisiaj, natomiast jeżeli chodzi o jutro, moi drodzy, to podpowiem, że możecie na Polsacie o 22.30 parkingowego obejrzeć film amerykański sprzed kilku lat, także no, komedia taka dosyć lekka, a myślę, że na sobotni, no nie sobotni, to czwartkowy wieczór będzie, ale no powiedzmy, że sobotni wieczór, doskonała propozycja. Na TV4 z kolei Kariera Nikosia Dyzmy z doskonałą rolą Cezarego Pazury. No i jednym słowem, no właśnie, Anna jeszcze tam się pojawia, no jeszcze piękna jak nigdy wcześniej. No i oczywiście kilka wątków, a że to wszystko bazuje oczywiście na powieści międzywojennej Dołęgi Mostowicza. No, serial Nikodem Dyzma z Romanem Wilhelmim bardzo mi się podobał, ale prawdę mówiąc, Kariera Nikosia Dyzmy, czyli film, który no, jest zaadaptowany do realiów Polski lat 90., końca lat 90., no bardziej połowy 90., bo to już w tym momencie nie ma co przesadzać, ale ogląda się naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o kolejne, Largo Winch 2, spisek, to o 22.10 będzie na Pulsie, wcześniej będzie Largo Winch, czyli w tym momencie jakby cały ciąg do obejrzenia.
Batman Początek, to będzie na TVN7 o 22.10, również jutro, myślę, że też warto o tym pamiętać. No i uwaga, uwaga, co prawda godziny troszeczkę nie najlepsze, ale na TVP Kultura o 25 będzie Katyń do obejrzenia. Jeżeli nie oglądaliście, koniecznie obejście. Film ciężki, film stresujący, stresogenny, po którym spać się czasami nie da, ale jest to coś, co należy obejrzeć przez pryzmat naszej polskiej historii i chyba tutaj nic dodać, nic ująć w tym zakresie nie mogę. Jeżeli chodzi o propozycje dotyczące piątku, to uwaga, na piątek będzie Hobbit Pustkowie Smauga do obejrzenia, ale to dosyć wcześnie. Natomiast o 23.55 również na Polsacie Nowy Początek, czyli fantastyka, ekranizacja Teda Chianga, zespół badawczy, który musi znaleźć wspólny język z przybyszami z kosmosu. No, generalnie z tymi językami, znalezieniem wspólnego języka w tych ekranizacjach różnych różnie wychodziło, ale myślę, że jest to akurat jeden z ciekawszych filmów, które w ten sposób możemy pooglądać. Na TVN-ie o 22.20 tylko dla odważnych z 2017 roku Straż Pożarna, no i generalnie oczywiście chodzi o tych latających strażaków. No myślę, że też godne polecenia i obejrzenia. Na Pulsie z kolei o 22.05 Komórka z 2004 roku. Mamy człowieka, który odbiera tajemniczy telefon od zrozpaczonej kobiety, która błaga o uratowanie życia. Co z tego wyniknie? Do obejrzenia, moi drodzy. Puls o 22.05 oczywiście podpowiem. No właśnie, sportowa propozycja na TVN7 o 22.15, Will Smith jako Richard Williams, czyli ojciec sióstr Williams, tak na marginesie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, miały wrócić przynajmniej częściowo do gry w tenisa. Nie do końca to wyszło, ale to nie zmienia faktu, że o życiu Sereny i drugiej sióstr Williams możecie sobie pooglądać jeszcze raz. No i komedia Króliczek. No tak, ten Króliczek, to chodzi o króliczka Playboya. Komedia, no w każdym razie mamy rezydencję Hugh Hefnera, no i nieoczekiwanie zostaje z niej wyrzucona i nie ma gdzie się podziać. A trafia do kampusu akademickiego. No myślę, że znalazłyby się kampusy, w tym również chyba i nasz, na którym chętnie by przyjęli, że tak powiem, takiego króliczka oczywiście. Katyń, powtórka na TVP Kultura będzie w piątek o 23.20. To tak a propos tego, co wcześniej akurat mówiłem. Natomiast wcześniej o 20 Stary Gringo, meksykańsko-amerykański film obyczajowy. Generalnie Meksyk, lata, początek XX wieku, okres rewolucji meksykańskiej. Jednym słowem, na pewno bardzo, ale to bardzo historycznie i kulturowo oczywiście ciekawe, a przede wszystkim dobry film, to swoją drogą. Jeżeli chodzi o propozycje na sobotę, to tak jak zwykle tutaj proponuję trochę rozszerzoną opcję, no bo dla tych młodych widzów, żeby im zagospodarować ewentualnie czas samego rana, to jest kilka propozycji. Na TVN7, 7.45 rano, jeżeli by wstali, to Wiki i jej sekret, film przygodowy, fabularny, myślę, że też się wam spodoba. Animacja z kolei na Pulsie 2, Zakochany Wilczek, natomiast Dobra Wróżka, to już też filmowa wersja, aczkolwiek to tak nie do końca dla dzieci, bo tą Dobrą Wróżkę akurat proszą o takie rzeczy, no, z pogranicza, że tak powiem, no może nie młodzieńczych, ale nawet i w średniowiekowych, że tak powiem, perspektywy.
Jeżeli chodzi o propozycje już te bardziej standardowe, wieczorne, to uwaga, uwaga, Skyscraper, Drapacz Chmur, thriller do obejrzenia na Polsacie o pierwszej w nocy, także dosyć późno, ale myślę, że wielu na to się zdecyduje. No i mimo wszystko pamiętajcie o tym, że tam będą również w sobotę kwestie mistrzostwami powiązane, tak na marginesie. Na pulsie o 22 American Assassin będzie do obejrzenia, to dla tych, którzy wolą filmy mimo wszystko. A jeżeli chodzi o komedię, to Fujary na tropie o 20.50 na pulsie 2 też dla wyrównania. Natomiast na Super Polsacie pewnego razu w Hollywood komediodramat Tarantino, doskonały jak zwykle, tym bardziej, że wątek dotyczy akurat jakby nie było Polonikum, i to dużego, no bo nie wiem, czy pamiętacie zabójstwo Tatum skądinąd małżonki Polańskiego przez pewną sektę. No i to właśnie jest osnową tego filmu. Myślę, że warto obejrzeć, tym bardziej, że gwiazdorska obsada w pełnym tego słowa znaczeniu. No i powtórka Stary Gringo na TVP Kultura o 22.55, natomiast komedia romantyczna Heartbreaker, licencja na uwodzenie, to akurat TVP Kobieta was zaprosi. Na drugą w nocy nie będę was zapraszał, ale jakby co do czego, to na TVP Kobieta będzie o północy w Paryżu kontynuacja takiego filmu Przed zachodem słońca, także myślę, że też warto o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o propozycje na niedzielę, to znowu w tym momencie również propozycje takie bardziej wczesnoranne, no bo żeby zaproponować coś młodym, bardzo młodym widzom. Alvin i Wiewiórki 3 to będzie na TVN 7 do obejrzenia od 7.40, jakby co. Natomiast jeżeli byśmy tak troszeczkę odczekali, to Hotel Transylwania, czy dla równowagi animacja, 11.20 na Polsacie. Można to oczywiście pogodzić, no i no, fantastyka, ale to już nie dla młodych widzów, Piąta fala o 11.05 chyba też można wielu osobom to polecić, no bo w końcu jest to film na pewno dosyć ciekawy. Trochę inna wizja opanowania Ziemi przez obcych. No taka fantastyka, całkiem sympatyczna. Jeżeli chodzi o wieczorową porę, to uwaga, La Manche 66, biografia, przy okazji film obrazujący, jak to Amerykanie rzucili, a w zasadzie Ford rzuca wyzwanie w Ferrari i po jakimś czasie trzy Fordy kończą wyścig 24 godziny Le Mans na pierwszych miejscach. No to coś akurat, co przerzuciło, że tak powiem, całą układankę do góry nogami. TVN z kolei stawia na fantastykę i kryminał całkiem mocno, bo o 19.45 Transformers 3, a o 23.00 Ocean 12 dogrywka, także też może wam się to spodobać, ja polecam oczywiście. Na pulsie z kolei powtórka Furiozy będzie o 22.00. Mówiłem, że dzisiaj już, ale jakby co, w niedzielę wieczorną porą możecie obejrzeć to w całej rozciągłości i bez dodatkowych ograniczeń. Natomiast Imię Róży będzie na TVP Kultura do obejrzenia w niedzielę o 20.00. No to klasyk do obejrzenia. Oczywiście skądinąd ponawiam stwierdzenie, że uwielbiam Shona Connery'ego, a on akurat tutaj ma jedną z swoich lepszych ról oczywiście. No, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o te propozycje najistotniejsze. Jeszcze tylko rzucę jedną rzecz, w zasadzie dwie propozycje, które dotyczą akurat poniedziałku, bo w poniedziałek o 23.05 z Mattem Damonem Elysium będzie do obejrzenia fantastyka, naprawdę całkiem przyzwoita, no i świeża, no bo to jest film raptem przed
trzech lat, także macie naprawdę świeży towar do obejrzenia. Jeżeli nie obejrzeliście, warto obejrzeć. Natomiast na Pulsie zabójczy cel, sensacja w bardzo, ale to bardzo dobrym wykonaniu. Myślę, że też się wam spodoba. No i jeżeli już mówiłem o imieniu Róży w niedzielę, to o 21.50 na Kulturze będzie również powtarzane, także zapraszam do tego filmu oczywiście. A teraz chyba to jest ten moment, na który niektórzy już mogli zacząć tęsknić, czyli odrobina muzyki.

W Atlancie Anglia z Argentyną już grają, także chyba tutaj nic dodać, nic ująć nie mogę. Powiem tyle, że czekam oczywiście na wynik, no i co z tego wyniknie. Jeżeli chodzi o inne kwestie, to podpowiem również jedno, że wygraliśmy w siatkówkę, moi drodzy, z Bułgarią, to w Chicago dla odmiany. A nasz dzisiejszy program zmierza powoli do końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was zrealizował i poprowadził. Tudzież przygotował zresztą. Natomiast ja oczywiście zapraszam Was serdecznie do słuchania nowinek. Jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9. Wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, to wieczorową porą, a tak oczywiście jeżeli chodzi o program autorski, a słuchać nas możecie na okrągło całą dobę, także zapraszam serdecznie na www.nowinki.pk.edu.pl. A dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o program. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.

0: Ryszku materią.
1: Твоя кола, зря, ну!

Mamy dzisiaj czwartek, 16 dzień lipca i 197 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Maria i Marika, ale także Bartłomiej, Andrzej, Stefan, Benedykt, Walenty, Carmen, Ryta, Walentyn, Dzierżysław i Faust. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Węża, ale również Dzień Karwi Domowej. No jeżeli macie wątpliwości, to generalnie chodzi o świnkę morską, w związku z tym ani świnka, ani morska, ale karwia domowa. Jednym słowem, miłe, sympatyczne zwierzątko. A jeżeli chodzi o kwestie rozrywkowo-kulturowe, że tak to określę, no to moi drodzy, myślę, że mogę wam zaproponować po pierwsze dzisiaj wycieczkę do klubu Warsztat, bo o 19 w warsztacie Crooked Mont, Kielichy i Spears of, jednym słowem, będzie troszeczkę folkowo, aczkolwiek nie do końca. Trochę brzmienia Acid, to trochę ciemne. Nie zmienia to faktu, że na pewno bardzo sympatycznie. A jeżeli chodzi o inne rozrywki, no to mogę was już na jutro zaprosić do klubu Studio, a tam Studio and Chili 2026, jednym słowem, wakacyjne rozrywki. Natomiast jeżeli chodzi o kino, to proponuję wam wyprawę do multikina, a tam możecie obejrzeć film Minionki i Straszydła, w którym to nasze minionki, które już oczywiście znamy bardzo dobrze, awansowały do roli gwiazd Hollywoodu, no i postanowiły nakręcić nowy film, w związku z tym znalazły do niego gwiazdy. Gwiazdy, jakby to powiedzieć, wymknęły się trochę spod kontroli, w związku z tym mamy duży problem, bo zaczynają rozwiązywać problemy tworząc nowe. Jednym słowem, tak jak zwykle z minionkami. A film nosi tytuł Minionki i Straszydła. Możecie go obejrzeć dzisiaj o godzinie 16:45 lub 18:00 na przykład. Natomiast jeżeli pasuje wam na przykład pora bardzo poranna z takich czy innych względów, to na przykład jutro możecie się tam wybrać i obejrzeć to o 10:05 i 12:30. Myślę, że godziny też nader sympatyczne, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają akurat na ten dzień innych obowiązków. A skoro informacje bieżące, no to chciałbym wrócić do kwestii rekrutacji, no bo rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej trwa cały czas. Co prawda pierwsze rozstrzygnięcia już zapadły i co więcej, już znamy liderów, to znaczy tam, gdzie najwięcej chętnych było. Natomiast przypominam, że rekrutacja będzie trwała jeszcze do 17 września, a kolejne tury rozstrzygnięć będą miały miejsce, no chociażby już w najbliższy piątek, czyli 17 lipca. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne terminy, to przypominam, że ostateczne 17 września, natomiast to dotyczy studiów dziennych generalnie, czyli studiów pierwszego stopnia. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że ruszyła rekrutacja do 50. edycji studiów podyplomowych konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. To są chyba jedne z najstarszych studiów podyplomowych na Politechnice, bo trwają już od 1973 roku, a trzeba przyznać, że jest to niezwykle istotny temat, zwłaszcza w Krakowie, gdzie tych zabytków naprawdę sporo jest. Przypominam, rekrutacja trwa, szczegóły znajdziecie na stronie Wydziału Architektury. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a zatem idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno już być głośne i wyraźne. No przynajmniej z waszej strony więcej wysiłku nie trzeba włożyć, bo później same przyjemności. A słuchanie nowinek to przede wszystkim dobra muzyka, ciekawe tematy, no i oczywiście doskonała atmosfera. My nadajemy oczywiście dla was, tylko i wyłącznie dla was całą dobę, a to oznacza, że wystarczy wejść i możecie słuchać dokąd tylko wam się zechce.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór, witam Was na kolejnej odsłonie inżynierskich historii i po raz kolejny udajemy się na Daleki Wschód, czyli do Chin. Będziemy kontynuowali wątek o tym, jak chińskie wynalazki wpłynęły na funkcjonowanie naszego świata. No bo jednak troszeczkę tego się nazbierało.

Poprzednio mówiłem o kwestiach związanych chociażby z kompasem. Tak jak wspominałem, kompas był wynajdywany pewnie kilkakrotnie, ale w Europie, powiedzmy, zaczął pojawiać się dopiero gdzieś koło 8-10 wieku, przy czym nie był to stricte kompas, tylko po prostu, no powiedzmy, coś a propos. Chińskie wynalazki w tym zakresie były bardziej jednoznaczne i bardziej umożliwiały właśnie wybranie odpowiedniego kierunku. Ale właśnie, dlaczego wracam do kwestii kompasu, którym już w zasadzie powiedziałem? No bo nie można zapominać o jednej podstawowej sprawie. Właśnie ten kompas spowodował, że uwaga, można było realnie myśleć o nawigacji morskiej. Bez tego to nawigowanie zawsze sprowadzało się do tego, że trzeba mieć było gwiazdy, słońce, no i wtedy jakoś sobie można było poradzić. No właśnie, ale kiedy było pochmurne niebo, nie było słońca, nie było gwiazd, no to jak obrać właściwy kierunek. No w tym przypadku akurat pomógł nam kompas, no a jeżeli już do tego dochodzimy, no to trzeba również uwzględnić inne sprawy, no bo wyobraźcie sobie, że nie tylko kwestia kompasu tutaj decydowała, ale również obserwacje astronomiczne, obserwacje, które dawały możliwość odniesienia, że tak powiem, do różnych punktów stycznych i efekt był taki, że można było się zorientować. Nie bez kozery tutaj pojawia się również kwestia siatki geograficznej, która no, w zasadzie ja mam pewne wątpliwości, czy akurat jest to indywidualny wynalazek, czy można to rozgraniczyć, niejakiego Cheng Henga w drugim wieku naszej ery, która umożliwiła tworzenie map. Ta moja wątpliwość wynika po prostu z tego, że w jakimś zakresie w ptolemeuszowskiej Aleksandrii coś w rodzaju, znaczy inaczej, pozycji geograficznej było określane między drugim wiekiem przed naszą erą, a drugim wiekiem naszej ery. W związku z tym można tutaj mówić o pewnej wtórności, ale z drugiej strony mapy wiążą się oczywiście z możliwością tworzenia, rysowania tego. No a tutaj pojawia się kwestia kaligrafii, wykorzystania tuszu, papieru i innych rzeczy, które ze sobą oczywiście jak najbardziej tutaj były powiązane.

położyłem tutaj wcześniej, położyłem pewien mocny nacisk na kwestię nawigacji przepływu. No, jeżeli już była mowa o tym, no to nie można zapomnieć również o innej kwestii. Otóż nie wiem, czy macie świadomość, ale jeden z chińskich admirałów w wiekach średnich dokonał szeregu odległych podróży. To akurat było udokumentowane. No i w swoich podróżach dotarł zarówno do Indii, jak i do wschodnich wybrzeży Afryki, co już może być na pewno zaskakujące. I nie byłoby to możliwe na pewno, gdyby nie to, że posługiwał się w tych rejsach ogromnymi statkami, których istnienie było podważane wielokrotnie przez naukowców, badaczy europejskich, że przecież drewniane statki nie mogły być takiej wielkości. No a skoro według notatek, które w Chinach zostały przechowane, z tych podróży zostały przywiezione różnorakie zwierzęta, jak na przykład żyrafy, zebry czy słonie. W związku z tym te statki z natury rzeczy musiały być na tyle duże, żeby umożliwić zabranie tych wielkich zwierząt, no i również odpowiednik zapasów pożywienia dla nich, no i dla załóg. To w tym momencie oczywiście się jedno z drugim wiąże. Niedawno w trakcie przebudowy jednego z portów odnaleziono fragment kilu, fragment dziobnicy statku, który potwierdza, że faktycznie musiał to być statek deklarowanej wcześniej wielkości, czyli znacznie, znacznie większych od europejskich galeonów, które pojawiły się nomen omen kilkaset lat później. A sama idea tych statków, jak się okazuje, była dosyć specyficzna, ponieważ, uwaga, uwaga, te statki posiadały grodzie wodoszczelne, czyli po prostu był to statek, który był podzielony na kilka sekcji, które były od siebie odizolowane. W związku z tym w przypadku uszkodzenia jednej sekcji ulegała ona co prawda rozszczelnieniu, mogła być zalana, ale pozostałe sekcje pozostały nieuszkodzone i one utrzymywały statek na powierzchni. Miało to swoje przełożenie oczywiście w tym, że zarówno dawało szansę dawał więcej czasu i szansę naprawy uszkodzeń i ewentualnie kontynuowania rejsu. A w przypadku wojny, walki powodowało, że taki okręt, taki statek był znacznie bardziej odporny na ewentualne uszkodzenia. Co więcej, te komory, że tak powiem, zatapialne, niezatapialne, te podział na sekcje, to jest coś, co w europejskiej tradycji pojawiło się dopiero w XIX wieku. No, nomen omen, nie zawsze to działało, czego najlepszym przykładem był Titanic, który pomimo tego, że ogłoszony był statkiem niezatapialnym, no jak wiadomo, nie do końca spełnił te oczekiwania. No ale wróćmy do Chińczyków.

Miałem już co prawda o kwestiach statków nie wspominać, ale no, mówiłem tutaj o wyprawach, które dotarły do Afryki. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że chińskie żaglowce, chińskie wyprawy docierały zarówno do rejonów Indonezji, do Indii i Afryki, no to od razu nasuwa się stwierdzenie, że jest nierealne, żeby te statki nie płynęły również w kierunku zachodnim. Nie tak dawno, przeprowadzono badania nad próbkami, które gdzieś tam wcześniej były w jakichś chińskich grobowcach pobrane, no i tam doszukano się ni mniej, ni więcej, tylko pozostałości, a w zasadzie ślady tytoniu, no, który zdecydowanie nie był produktem chińskim, moi drodzy, a skąd pochodził, to już doskonale wiemy. W związku z tym nasuwa się myśl, że być może ten wspomniany chiński admirał nie był jedyny i akurat być może on pływał do Afryki, ale niewykluczone, że byli tacy, którzy pływali również w innych kierunkach. A to narzuca oczywiście zupełnie nową perspektywę, jeżeli chodzi o odszukiwanie, doszukiwanie się powiązań ze światem zewnętrznym. Chociaż z drugiej strony pamiętajcie o tym, że najprawdopodobniej Kartagińczycy, no jest przynajmniej jedna albo dwie teorie, które dowodzą tego, że Kartagińczycy docierali do Ameryki Środkowej, do Wielkich Antylii w okresie starożytności. Tym razem od drugiej strony. Skądinąd jedno z plemion, które zostało podbite przez Hiszpanów, no, twierdziło, że ich przodkowie przybyli ze wschodu, moi drodzy. No, jednym słowem, jedno z drugim może akurat rzucać zupełnie nowe światło na kwestie, że tak powiem, rozmieszczenia i odkryć geograficznych. Swoją drogą oczywiście daje to sporo do myślenia. This ain't

Jeżeli mówimy o chińskich wynalazkach, no to nie możemy zapomnieć również o kwestiach, które z Chinami, no powiedzmy, są oczywiście powiązane, ale Chiny przez wieki, zresztą Mao Tse-tung też to podkreślał, są krajem rolniczym, krajem rolników, a to oznacza, że oczywiście to spojrzenie chińskie na świat odbywało się z poziomu wiejskiego, wsi, małych miasteczek. No i to właśnie rolnictwo było oczkiem w głowie wielu pokoleń chińskich wynalazków. No, jednym z takich przykładów, no to nie bez kozery można powiedzieć, był pług. Pług, który początkowo był z różnych metalów, później pług żelazny. No, żelazo też tam akurat relatywnie wcześnie się pojawiło w stosunku przynajmniej do Europy. No i pług, który umożliwiał sprawne i szybkie oranie areałów uprawnych. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że do uprawy w Chinach nadaje się z grubsza 10% obszaru, no to od razu przypominamy sobie te wielkie tarasy, które są budowane w Chinach od tysiącleci, można powiedzieć, i które wznoszą się wzdłuż góry stopniowo, naprawdę na wielkie, wielkie wysokości. No właśnie to jest poszukiwanie rolnictwa, no i optymalizowanie. Pług do tego służył. No jeżeli mowa już o tych tarasach czy innych budowach, no to nie można zapomnieć o innym narzędziu, które nawet do dnia dzisiejszego znane jest w naszych realiach, czyli po prostu taczki, moi drodzy. Taczki, które kojarzą nam się w tej chwili głównie z wywożeniem niechcianych dyrektorów czy osób z terenu zakładów pracy. W minionym okresie akurat często było o czymś takim mowa i coś takiego słyszane, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście jak najbardziej możemy tutaj doszukiwać się i takich zestawień. No a jeżeli już mowa o kolejnych wynalazkach związanych z kontinent, oczywiście z rolnictwem, to nie możemy zapomnieć o tym, że również rowy irygacyjne, nawodnienie, to był również wynalazek, który prawdopodobnie wyszedł z Chin. Znaczy wiadomo, że w tych deltach, w zlewniach wielkich rzek Mezopotamii czy Egiptu również były budowane rowy, którym doprowadzono wodę. Natomiast jeżeli chodzi o takie globalne rozprowadzenie i strukturalne nawodnienie, to raczej jest kwestia wynalazków chińskich. No bo pamiętajcie, to umożliwia efektywne nawadnianie pól, zwiększa wydajność upraw, zoptymalizowanie zużycia wody, zmniejsza erozję gleby przy okazji, no a poza tym wsparcie dla różnorodności upraw, no tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tym głównym źródłem zbóż w Chinach jest ryż, no to wymagało akurat naprawdę mocnego uregulowania, że tak powiem, kwestii wody i stabilnego jej dostarczania. No, to oczywiście łapie się w tych bardziej stabilnych warunkach realizacji upraw. Nie można również zapominać o wielu innych kwestiach, które mogły się tutaj pojawić.

Sure.

Następną domeną, w którą powinniśmy zajrzeć, no to budownictwo. No bo moi drodzy, tak, no była mowa o taczkach. No taczki oczywiście wykorzystywane w rolnictwie, czyli w tym momencie rozwożenie nawozów na przykład, czy innych takich rzeczy, no ale to jest również coś, co mogło być wykorzystywane akurat do prac budowlanych. Jednym słowem, nie można oczywiście o tym zapominać. Jeżeli chodzi o kwestie budowy, no to chociażby kwestie zaprawy czy rozwiązania wypalania cegły, chociaż to akurat mogło być znane, ale w Mezopotamii czy Egipcie były to najczęściej cegły suszone. Natomiast tutaj mówimy również o tych wypalanach, zresztą najlepsze przykłady budowli z cegły wypalanej skądinąd widoczne nawet z kosmosu. To mur chiński, moi drodzy. No skądinąd powiązanie i organizacji budowy, skali budowy, ale również planowania, organizacji. No i jest to, jakby na to nie spojrzeć, przede wszystkim budowla o charakterze militarnym. W związku z tym tutaj również te założenia urbanistyczne miały jak najbardziej swoje znaczenie.

Z innych wynalazków, których można wspominać, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale zegar wodny to jest akurat wynalazek chiński. Czyli w czasach, kiedy w zasadzie do określania pór doby czy godzin do poranku używane były koguty, a w zasadzie słuchano, czy już pieją, czy nie, ewentualnie ptaki, które się budziły, tam akurat wynaleziono urządzenie, które precyzyjnie określało czas, no bo to chodziło o precyzyjne ustalenie czasu. Skądinąd, jeżeli mowa o nawigacji, no to oczywiście nie można zapomnieć również o tym, że właśnie również precyzyjny, w miarę precyzyjny pomiar czasu może służyć do wyznaczania szerokości geograficznych, długości geograficznych, i to w tym momencie jest również jakby kwestia związana z również geografią. No skądinąd zegar wodny był niezwykle prosty przy swoim założeniu, w związku z tym też o tym nie można zapominać. Nie można również zapomnieć, że uwaga, powstał w Chinach pierwowzór sejsmografu. Otóż Chiny od wieków, od tysiącleci były ogromnym państwem, w związku z tym wszelkie informacje, które docierały, no, wymagały, że tak powiem, odrobiny czasu. No i któryś z cesarzy napomknął, że chciałby wiedzieć o ewentualnych tragediach w postaci trzęsień ziemi z pewnym wyprzedzeniem. Tutaj któryś z mnichów, być może wynalazców, zaproponował coś, co miało pokazywać trzęsienie ziemi i kierunek. No, wybudowano wielkie coś, to znaczy było tam ileś tam głów smoków, które miały w pyskach metalowe kule. Przez dłuższy czas nic się nie działo, aż któregoś razu zdarzyło się, że kula z jednego z tych pysków smoka wypadła. No, wynalazca stwierdził, że w tamtym kierunku najprawdopodobniej było trzęsienie ziemi. No i moi drodzy, po 2 tygodniach dotarła informacja, że faktycznie w tamtym kierunku, w rejonie na pograniczu Tybetu, było wielkie trzęsienie ziemi, które zostało właśnie zarejestrowane w ten sposób. No, wbrew pozorom sprawa dosyć prosta. Zresztą, jeżeli chodzi o podróże, również Chińczycy wynaleźli w swoim czasie coś w rodzaju taksometru, znaczy źle powiedziane. Chodziło o to, że ciężko było określić dzienne przebiegi, no bo to często było określane na tej zasadzie, że były znaczniki na drodze, które mówiły, że tyle się przebyło, ale właśnie, jeżeli jesteśmy w stepie, nie ma tych znaczników, jak tą odległość określać? Wybudowano pewnego rodzaju pomost, który miał pewnego rodzaju mimośród, czyli przełożenie, no i w tym momencie ilość obrotów kół była zliczana, no i na tej podstawie wyznaczane były zliczane te obroty kół, no i można było określić, ile drogi się przebyło. Co prawda było to obarczone dużym błędem, no bo nie było wtedy mechanizmu różnicowego, w związku z tym te koła mogły się wracać z różnymi prędkościami, trochę przyhamowywać, trochę się to rozregulowywało, ale mimo wszystko można było ocenić tą odległość. Co więcej, było to powiązane również z mechanicznie z czymś w rodzaju właśnie układu przekładni, który powodował, że również pierwotnie pokazywało to kierunek ogólny północy bez konieczności używania kompasu. To się co prawda rozregulowało, ale moi drodzy, sam zamysł, żeby wiedzieć, ile się przejechało i mniej więcej patrząc za każdym razem na ustawienie tego znacznika na tym pojeździe, można było określić, czy jedziemy w dobrym kierunku, czy powinniśmy odbić w jedną, czy w drugą stronę.

0: No, nagadałem się, jeżeli chodzi o te różniste wynalazki. No, można było jeszcze wspomnieć o tym, że kleje również Chińczycy powynajdywali. Były to kleje syntetyczne, naturalne, epoksydowe. To wszystko było akurat w ich gestii. Nie można również zapomnieć o takich sprawach bardziej duchowych, chociażby filozofia Feng Shui, która, no powiedzmy, chodzi o równowagę i tak dalej. No, z tą filozofią oczywiście wiązana jest medycyna chińska, czyli z próby określenia, stwierdzenia, które narządy, jak funkcjonują, co można wpływać na poprawę ich funkcjonowania. Jednym słowem, cała otoczka z tym związana, czyli akupunktura, ziołolecznictwo, tai chi, czyli ćwiczenia, zachowanie odpowiedniej równowagi zdrowia ciała, jak i ducha. Jednym słowem, to też oczywiście było powiązane. No i moi drodzy, jedzenie. Kuchnia chińska oczywiście nam wszystkim bardzo się dobrze kojarzy, ale z takich rzeczy, które mogą Was zaskoczyć, to uwaga, uwaga, jedzenie na parze, które w tej chwili robi kolosalną furorę, od dawna zresztą, to jest właśnie wynalazek chiński, bo zarówno w Chinach, Japonii, jak i Wietnamie czy Indiach te akurat gotowanie na parze było bardzo wcześnie wprowadzone, ale prekursorzy to są właśnie Chiny i stamtąd rozpowszechniło się to na inne tereny. No a jeżeli już mowa o myśleniu, Feng Shui i takich innych, no to tak, zdarza Wam się chyba czasami jeszcze grać w Go. To jest też skądinąd wynalazek chiński. A skoro tak, moi drodzy, to na dzisiaj pozwolę sobie zakończyć. Inżynierskie historie przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia.
1: Please.

Oh.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

Thank you.